wyblakną. Powiem tak, żegnaj mój świecie. Podjedzie tu kierowca z mgły,

ze strzępów radości powszednich. Los swój tkasz z tęsknoty, otuchy, nadziei. Układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter.

odpłynąć stąd chciałem na zawsze. Sinął dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze.

Gdy twarzy brak w czynach i słowach, ty masz twarz. Gdzie ścieżek splątanych bezdroża, ty drogę swą znasz. Ty zdołasz ból każdy pocieszyć, rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt.